0: takie wrażenie, że bich wbrew.
1: Zmieniało się po prostu pół. Najpierw w pismie. Rozterzysz i już narajesz.